ni samo Upo ni samo Tana makapti telema Upo ni samo Tana makleti agelema Utenga na makota Utenga na machiza isebe Biki sele mode Ungila la mashopa eleven Upo na samo kwa zile uti Awa suti mwasa Bathini man Ufuni samo Ufuni samo Ufuni samo Isamo Ufuni samo Ufuni samo Bathini man